Czechów jest zaspał plażem snom. Ni ne zna de orgija latana pod prozorom. Veter je vežba violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo i